0: Gdybyście mieli opisać polską społeczność w Berlinie jednym słowem.
1: Zróżnicowana.
2: Mamy bardzo dużo stowarzyszeń i organizacji, które robią coś, można powiedzieć, w pojedynkę. Fajnie by było to połączyć, żeby coś wspólnie robić razem jako Polonia w Berlinie.
0: Czym się różni polska społeczność Berlina z 2012 roku, to 14 lat temu, od tej z 2026?
2: Nie widzę za dużej różnicy. Chyba tylko taka, że jednak Polacy zostali się bardzo zabiegani. Mają coraz mniej czasu na wszystko tak naprawdę. Na to, żeby na przykład spotkać się w Sprechkafe lub przyjść do nas na trening.
0: Za kolejne 14 lat chciałabym albo chciałbym, żeby...
1: Żeby byli młodzi ludzie, którzy poprowadzą dalej kafejkę.
2: Chciałbym, żeby ten klub FC Polonia Berlin prowadziła nasza młodzież dotychczasowa, która gra teraz w piłeczkę.
3: Wy jesteście najważniejsi właśnie te młode pokolenie i angażujcie się wszędzie.
0: Kosmo po polsku.
4: Twój podcast w Niemczech.
5: Tu jesteś u siebie.
0: Witam serdecznie przy mikrofonie Maciej Wiśniewski. Dzisiaj z tak wyjątkowym zestawem gości, że nie zamierzam zwlekać i robić jakichś wielkich, przydługich wstępów, tylko od razu ich przedstawię. Co robię, nie ukrywam, z dużą przyjemnością. Moimi gośćmi są dzisiaj szefowa polskiej kafejki językowej Sprachkafe Polnisch Agata Koch. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Oraz prezesi polonijnych klubów sportowych z Berlina. Prezes FC Polonii Berlin Adrian Tomaszewski.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: I prezes klubu Cosmos United Berlin Markus Kilian.
7: Dzień dobry, dziękuję również za zaproszenie.
0: Być może można się dziwić, skąd akurat takie połączenie, ale jeśli dobrze się przyjrzeć, to moi goście mają ze sobą chyba więcej wspólnego, niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. I kafejka językowa, i kluby sportowe to są miejsca, gdzie mówi się po polsku, to po pierwsze. To miejsca, które budują polską społeczność w Niemczech, w tym przypadku w Berlinie. To miejsca, w których można zaobserwować, jak zmienia się berlińska Polonia. To wreszcie instytucje, które w najbliższy weekend zapraszają na imprezy, których przegapić po prostu nie można. Sprachkafe Polnisch zaprasza w sobotę, 6 czerwca, na swoje 14 urodziny, a FC Polonia i Cosmos United organizują wielki festyn Aktywna Polonia tego samego dnia, ale obie imprezy się nie zazębiają, więc można być i tu, i tu. Ale chciałbym naszą rozmowę zacząć od takiego pytania. Czy znacie się nawzajem i znacie swoje, nazwijmy to, instytucje? Czy ty, Agato, byłaś kiedyś na jakimś meczu Polonii albo Kosmosu?
1: Nie, ja nie lubię chodzić na mecze.
0: No wiesz co? I co panowie na to? Czy wy byliście?
6: Zapraszamy, może pani się przekona.
0: A wy byliście kiedyś w Sprachkafe?
6: Tak, ja byłem kilkakrotnie u pani tutaj.
1: Znamy się faktycznie.
6: Tak, dokładnie.
1: Znamy się z pewnością. Wiele osób, które przychodzi do kafejki, jest też typem ludzi aktywnych i sportowych i na pewno też tam jest.
0: No ale będziecie mieli przez najbliższe kilkanaście, może dwadzieścia kilka minut okazję, żeby lepiej się poznać. Tak na rozgrzewkę. Gdybyście mieli opisać polską społeczność w Berlinie jednym słowem, jakie by to słowo było?
1: Zróżnicowana.
2: Bardzo może takie, jakby to powiedzieć, rozbieżne, bo mamy bardzo dużo stowarzyszeń i organizacji, które robią coś, można powiedzieć, w pojedynkę. I fajnie by było to połączyć, żeby coś wspólnie robić razem jako Polonia w Berlinie.
0: No to było więcej niż jedno słowo. Markus?
7: No też niestety tak jednoznacznie na to odpowiedzieć jest bardzo ciężko, choć przyłączam się do Agaty, że jest bardzo zróżnicowana i no i do tego dochodzi to jeszcze, że jesteśmy bardzo blisko granicy, inaczej niż na przykład Polonia w Kolonii czy w Stanach Zjednoczonych, to jednak jest trochę inaczej.
0: Myślałem, że powiecie aktywna Polonia. Taki festyn organizujecie już zresztą po raz drugi.
6: Do tego dążymy.
0: Ale najpierw może zostańmy przy kafejce, ladies first. Agato, czy ty pamiętasz, jak narodził się pomysł stworzenia polskiej kafejki językowej przed 14 laty?
1: Tak, właśnie wspominamy ten czas. To był dokładnie 6 czerwca 2012 roku, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie na Panko, świadomie jako lokalna inicjatywa, która wynikła zupełnie oddolnie od matek z małymi dziećmi, które zauważyły, że wcale niełatwo jest wychować dziecko dwujęzycznie, będąc w izolacji. Potrzebna jest społeczność. potrzebni są ludzie. I od tego się właściwie zaczęło. Chociaż już na pierwszym spotkaniu, na które przybyło chyba 16 osób, były to bardzo różne osoby. Nie były to tylko matki z dziećmi, byli to i seniorzy, byli to i Niemcy, i Polacy. Także już wtedy widać było, jak bardzo zróżnicowana jest ta społeczność i jakie to jest fajne. Bo każdy ma zupełnie inną perspektywę, natomiast spotykamy się tam, gdzie jest język polski i kultura polska.
0: A to się zmieniło jakoś? To znaczy do kafejki inni ludzie przychodzili te 14 lat temu, a inni przychodzą dziś?
1: To znaczy 14 lat temu jeszcze nie było kafejki jako
0: takiej. No tak, ale kiedy ruszyła.
1: Tak, więc jako inicjatywa oddolna rosła, po prostu rosła, ale w dosyć dużym tempie. Obecnie do kafejki przychodzi rocznie średnio 13 tysięcy osób. To chyba wcale nie jest tak mało. I oczywiście obserwujemy te procesy i widzimy jeszcze większe zróżnicowanie, ponieważ rodziny polskojęzyczne nie są tylko rodzinami polskimi, nie tylko polsko-niemieckimi, ale również często jest tam i drugi, i trzeci język. Mhm. Stąd się bierze ta wielorodność, chociaż do wielorodności należą też inne aspekty, między innymi wiek czy różnego rodzaju orientacja i tak dalej.
0: Powiedz, co najbardziej cieszy cię po tych 14 latach działalności?
1: To, że rośnie, że przychodzą do nas bardzo fajni ludzie, kreatywni ludzie, którzy mają ochotę angażować się, mają ochotę działać, mają ochotę dać coś z siebie, ale z pewnością zabierają też coś z kafejki.
0: Rozmawiamy o miejscu, które w nazwie ma język, Sprachcafe, bądź co bądź. Ale czy ten język, no w tym przypadku oczywiście polski, to pytanie do wszystkich, jest dzisiaj nadal najważniejszym elementem utrzymania polskiej tożsamości za granicą?
2: Oczywiście, że tak. No jednak jesteśmy tutaj Polonią Berlińską i no my jako klub piłkarski robimy bardzo duży nacisk na to, żeby jednak te

0: też inaczej. Przez to, że docierają do nas osoby często nie władające językiem polskim, ale czujące się związane w jakiś sposób emocjonalnie, chociażby przez partnerstwa, przez małżeństwa, bądź też przez kontakty zawodowe, biznesowe, bądź też pasje. I wtedy język tak jakby schodzi na drugi plan. Natomiast łączy nas właśnie ta pasja. Oczywiście ma nadal język wielką siłę rażenia i te osoby bardzo często uczą się wtedy tego języka jako języka obcego, bądź też ożywiają z czasów zamierzchłych, tak jak to bywa w przypadku seniorów, którzy wychowywali się jako dzieci w czasach, które były bardzo trudne, bo na przykład była to wojna, bo na przykład były to prześladowania. I wtedy wręcz zabraniano takim dzieciom, czy nie pozwalano używać tego języka polskiego jako języka rodzimego. Z tego powstały oczywiście olbrzymie traumy, bardzo głębokie traumy. Natomiast pod koniec życia pojawia się dla nich okazja dołączenia tak jakby emocjonalnego do tych korzeni, które nadal są ich korzeniami i zasilają te osoby w wieku takim bardzo zaawansowanym. To bardzo nas cieszy.
1: Jeśli mówimy o pasjach, no to powiedzmy o pasji sportowej z kolei. Jak piłka nożna, czy w ogóle ogólnie sport pomaga imigrantom odnaleźć się w Berlinie?
2: Przede wszystkim poprzez sport najlepiej jest się, moim zdaniem, integrować po prostu. I my tą Polonię próbujemy poprzez sport integrować i spotykać się, pomagać sobie nawzajem, bo też pomagamy sobie, nie wiem, w znalezieniu pracy czy w mieszkania. To jest też bardzo mocny aspekt, na który kładziemy uwagę. I to jest też ważne, bo też zauważyliśmy, że w Berlinie jest bardzo duża, aktywna Polonia, która na przykład, nie wiem, zajmuje się sztukami walki lub biegają, czy nawet biorą udział w maratonach. I ten festyn, który jest teraz w sobotę, to jest bardzo duża okazja, żeby się pokazać. I tutaj też chcielibyśmy tą naszą Polonię tutaj pokazać właśnie na tym festynie i żeby tutaj to zadziałało.
1: No, o szczegółach jeszcze będziemy mówić. Adrianie, my przede wszystkim mówimy o jubileuszu do tej pory Sprach Café Polnisch, ale przecież dokładnie 14 lat temu, w czerwcu 2012 roku, odbyło się takie spotkanie kilku panów, zagorzałych sympatyków, kibiców futbolu w Berlinie, na którym powstał pomysł założenia polskiego klubu piłkarskiego. Ty, no, jesteś nie tylko jednym z tych pomysłodawców, ale prezesem klubu. Pamiętasz tamte czasy, jak to było?
2: Tak, rzeczywiście. No, spotkaliśmy się chyba tam 7 osób z kolegami, ale nie żeby założyć klub. Chcieliśmy sobie po prostu pokopać w piłkę. I to miało być systematyczne granie w piłeczkę, treningi, ale no, zaczęło do nas przychodzić tyle fajnych osób, że jakoś chyba w listopadzie powstał pomysł na założenie klubu. Ale wszystko zaczęło rzeczywiście dziać się w czerwcu.
1: Czyli
2: 2012.
1: Też 14 lat.
2: Też 14 lat i też czerwiec.
1: No, w przypadku Markusa Kiliana, prezesa Cosmos United, tu mamy dużo dłuższą historię, bo wasz klub powstał 25 lat temu, tak? To będzie ćwierć wieku w tym roku.
3: Tak,
1: w sierpniu.
3: Tak, u nas było podobnie też, że znowu się powtarzam, ale niestety my jesteśmy bardzo podobni, bo jesteśmy klubem piłkarskim. Też tak po prostu było, że spotykaliśmy się, żeby pokopać sobie między kolegami, po prostu trochę piłkę, zagrać sobie coś tam. Potem ktoś wpadł na pomysł, że jest taka możliwość zgłosić klub do takiej ligi, Freizeitliga to się nazywa, no i tak zrobiliśmy to tak na szybko, zrobiliśmy to i po prostu tak to się zaczęło. To były nasze początki tutaj w Berlinie.
1: I jak patrzycie na rozwój waszych klubów przez ostatnie lat? No powiedzmy te kilkanaście.
3: Ja z mojej strony mogę powiedzieć, u nas to tak było, tak, że raczej każdy nie miał za dużo ochoty jakoś się angażować i było to takie, zagramy sobie w piłkę i fajnie, pojedziemy sobie do domu, następnym razem znowu się spotkamy i na tym też przystało. Ale potem, jeżeli jak zaczęła się czekować następna generacja, to znaczy aktywni piłkarze mieli dzieci, które już były w takim wieku, że już mogłyby też grać w juniorach, zaczęło się to po prostu tak trochę więcej rozwijać i w ostatnich latach nas po prostu przybyło.
2: No u nas to się bardzo fajnie rozkręcało wszystko. Teraz mamy dwie drużyny seniorskie, mamy bardzo mocno rozwijającą się w tym sezonie siatkówkę naszą. Mamy też drużyny juniorskie. Były też okresy w naszej historii, że było nas prawie że dwa razy więcej, bo ponad 200 osób, 200 członków, mieliśmy też piłkę ręczną u nas, ale utrzymać to wszystko, działając społecznie, jest bardzo ciężko w pięcioosobowym składem zarządu, więc troszkę tutaj to zredukowaliśmy. A po drugie, no nie mamy swojego takiego stałego miejsca, nie mamy swojego boiska, czego nam bardzo brakuje tutaj w Berlinie, bo mając takie boisko, o które walczymy, o którym głośno mówimy, moglibyśmy zrobić dużo, dużo, dużo więcej jeszcze tutaj dla Polonii Berlińskiej.
1: A wy traktujecie się jako

0: konkurencję, jeśli chodzi o kluby, czy...
1: Nie, broń Boże, my tutaj współpracujemy ze wszystkimi klubami i bardzo chętnie tutaj namawiamy wszystkie kluby, wszystkie stowarzyszenia sportowe do współpracy.
2: Akurat tak bardzo nie konkurujemy ze sobą, bo my jesteśmy więcej na południu, to znaczy dzielnica Langwitz-Steglitz, a FC Polonia jest na północy, Reinickendorf, i z tego powodu...
1: Możemy się podzielić.
2: Możemy się po prostu podzielić tymi rejonami, że to tak nazwę, i z tego powodu nie konkurujemy do teraz ze sobą.
0: Na boisku ewentualnie.
2: Oczywiście.
0: Będzie okazja w sobotę, za chwilę do tego przejdziemy. Ale chciałbym zapytać, dla działalności takich miejsc jak kafejka językowa, czy jak kluby sportowe, kluczowe jest zaangażowanie. Czy wam nie brakuje młodych ludzi, którzy chcą się angażować w tego typu działalność? No, w przypadku klubów myślę tutaj o organizowaniu, o prowadzeniu działalności klubu niż samej chęci pogrania sobie w piłkę.
3: U nas też są młodzi ludzie.
0: Jasne.
3: Więc cieszymy się. Nie wiem, czy można zaobserwować pewnego rodzaju falowość w tym. Mamy różne pokolenia, ale młodzi ludzie też interesują się bardzo działalnością w kafejce i cieszymy się. Zaczyna się to już, znaczy mamy dzieci, czy tak, czy owak, które uczęszczają na zajęcia nasze. Dzieci są już naprawdę od najmłodszego wieku. Natomiast cieszymy się, kiedy te dzieci po pewnym czasie wracają jako praktykanci szkolni, potem jako praktykanci w ramach studiów, potem stażyści i tak dalej. Także nie możemy narzekać. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o takie pełne zaangażowanie, jakiego wymagałaby aktywność codzienna kafejki, to jest rzeczywiście wielkim wyzwaniem dla naszego całego zespołu, który w tej chwili liczy około 60 osób, ale to są osoby, które naprawdę z różną intensywnością angażują się, bo wiadomo, życie niesie też olbrzymie wyzwania ze sobą i najczęściej faktor czasu czy pieniędzy jest tym, który decyduje, na ile można się zaangażować. Mhm. I nie da się tego wszystkiego rzeczywiście unieść tylko siłą wolontariatu.
0: A panowie?
1: No ja liczyłbym na większe zaangażowanie ze strony młodzieży tutaj polonijnej, chociażby jeżeli chodzi o sport. No u nas mamy te sekcje juniorskie i młodzieżowe, ale to są dzieci, które po prostu przyjdą grać, trenować, ale nie żeby gdzieś tam bardziej działać albo wracać do naszego klubu, żeby na przykład zasiąść na fotelu prezesa później za parę lat, prawda, no. I poprowadzić ten klub. Bo
0: no prezesi muszą wychować swoich następców.
1: Dokładnie, ale ja zauważam, że w ogóle w większości stowarzyszeń no brakuje tej młodzieży. Jednak te stowarzyszenia są gdzieś tutaj, powiem tak, średniego wieku, jeżeli chodzi o członkostwo, a tej młodzieży brakuje tutaj bardzo i tutaj duży apel do młodzieży polskiej tutaj w Berlinie, żeby się bardziej zaangażowała tutaj w działalność polonijną.
0: To pytanie muszę zadać, być może niestety. No wiadomo, że takim inicjatywom jak wasze pieniądze nie spadają z nieba. Jak wygląda finansowa sytuacja kafejki i klubów, no i perspektywy w tym zakresie?
1: No, my
0: przekazujecie sobie głos, jakby nikt nie chciał zacząć tego tematu.
1: My jako FC Polonia bardziej utrzymujemy się głównie ze składek, które wynoszą 15 euro miesięcznie. Z tym też jest różnie, ale z tego próbujemy się utrzymać. Mamy też kilku bardzo fajnych, stabilnych sponsorów, którzy są przy naszym klubie. No i praktycznie to wszystko, nie? Jeżeli tutaj chodzi o nasz festyn sportowy, to tutaj wielkie podziękowania dla naszej ambasady w Berlinie, która tutaj nas wsparła, dała nad tym patronat i też finansowo.
2: U nas mamy sponsorów podzielonych na dzieci, na seniorów, którzy nas wspierają, to znaczy trzeba koszulki kupić, trzeba sprzęt, piłki i tak dalej. To jednak są jakieś tam koszta, 400-600 euro na pół sezonu, sezon. I to też właśnie mamy szczęście, że mamy sponsorów, którzy umożliwiają nam te zakupy i oczywiście też większość poprzez składki. No i mamy też wsparcie ambasady.
0: Czyli sponsorzy, składki przede wszystkim w przypadku kafejki, jak to wygląda?
3: U nas to jest zróżnicowane, ale zacznę może tutaj od hasła sponsorzy. Czy dałoby się ten wiatr sponsorski z Reinickendorf przekierować na Panko? Myślę, że bardzo, bardzo zasiliłoby to kafejkę. Więc może opowiem tak, że na przestrzeni tych lat różnie się to układało. Przez pierwsze lata, jeszcze nie będąc nawet stowarzyszeniem, będąc tylko taką luźną inicjatywą, no nie mieliśmy nic. Natomiast widać było, że zapotrzebowanie na naszą ofertę rośnie i rośnie. Po założeniu stowarzyszenia zaczęliśmy sięgać po dofinansowania lokalne, dzielnicy. One są też, czy były też zróżnicowane. No i tak szliśmy dalej i wyżej, korzystając z różnych innych też i fundacji, i Senatu Berlińskiego. Sytuacja w mieście i państwie też bardzo zmieniła się i te dofinansowania bardzo zeszły w dół. Natomiast pojawiły się też dofinansowania ze strony polskiej i tu jesteśmy chyba w trzecim roku zainteresowania się tymi dofinansowaniami. Okazują się one jednak bardzo, bardzo skomplikowane, bardzo zbiurokratyzowane. Śmiem twierdzić, że wręcz jeszcze bardziej niż te niemieckie. Więc bardzo dużo czasu, wysiłku całego zespołu inwestujemy po to, żeby pozyskać grosz, który potem okazuje się tylko częściową sumą tej, o którą właściwie wnioskowaliśmy. I to jest troszkę smutne. I jeżeli słyszymy, że postrzegani jesteśmy jako model dla innych społeczności, no to coś tutaj nie zgadza się. Powiem jeszcze, że ważnym takim dofinansowaniem, które też działa od 3 lat, to jest dofinansowanie państwa niemieckiego na język polski jako język rodzimy dla dzieci w wieku do 25 roku życia. Tymi pieniędzmi zarządza Kokopol i jesteśmy bardzo zadowoleni tutaj z tej współpracy. Te wnioski nie są skomplikowane, dajemy radę.
0: Chciałbym się zatrzymać przy jednym aspekcie, który wymieniłaś, mianowicie ta modelowa społeczność dla innych. Jak ta polska społeczność zmieniła się? Czym się różni ta polska społeczność Berlina z 2012 roku, to 14 lat temu, od tej z 2026?
1: Ja chyba nie widzę za dużej różnicy. Chyba tylko taka, że jednak Polacy stali się bardzo zabiegani. Mają na coraz mniej czasu na wszystko tak naprawdę, na to, żeby na przykład spotkać się w Sprechkafe lub przyjść do nas na trening. Tutaj są może takie bardziej, bo wydaje mi się, że kiedyś było więcej chętnych osób na to, żeby się spotykać z Polonią.
3: Pytanie tylko, czy to jest rzeczywiście coś, co jest specyficzne tylko dla Polonii, czy jest to znak czasu generalnie.
0: No właśnie.
3: Myślę, że inne społeczności podobnie mają, w związku z czym jesteśmy bardzo w nurcie. Pytanie tylko, co dalej?
1: Myślę, że tak, ale właśnie ten festyn i u ciebie, i u nas, to jest ten cel, żebyśmy wyciągnęli tą Polonię z domu.
3: Super, i tych sponsorów.
1: Tak, i tych sponsorów, dokładnie.
0: No to dobrze, to postarajcie się teraz wyciągnąć się z domu nawzajem. Jak na przykład, panowie, przekonalibyście kogoś, kto nie śledzi tak no, na co dzień waszej działalności, jak na przykład Agatę, do tego, żeby przyszła na wasz festyn w sobotę?
2: Trzeba po prostu skorzystać z tej okazji, że jest to czerwiec, akurat zapowiada się fajna pogoda i szykujemy polskie przysmaki, szykujemy dużo atrakcji dla dzieci i dla starszych dzieci.
1: Będą turnieje piłkarskie, siatkówka plażowa, pokazy karate i boksu. Będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci. No i nasze polskie jedzenie, które tutaj będzie serwowało Polnisze Bystro.
0: Gdzie i kiedy?
1: Spotykamy się 6 czerwca od godziny 11 przy Hatzfeldallee 29 w Berlinie, to jest Rhein-Neckendorf.
0: To najbliższa sobota.
1: Czy ja mógłbym jeszcze, skorzystając z okazji, podziękować sponsorom tego festynu, bo to jest bardzo dla nas ważne. Dzięki Velara Dach und Solar GmbH mogliśmy zakupić puchary i koszulki specjalne organizacyjne. Dorzuciła się tutaj jeszcze firma Domintex, halująca kontenerami i wielkie, wielkie, naprawdę wielkie podziękowania dla Gazety Kontakty, dla państwa Klon. Oni nas wspierają od 2012 roku i tutaj bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować.
0: Agato, a ty jak skłoniłabyś swoich rozmówców, żeby odwiedzili kafejkę językową?
3: Spędzimy ten wieczór urodzinowy.
0: Też 6 czerwca.
3: 6 czerwca od godziny 18 przy Jam Session. Jeśli ktoś lubi muzykę, lubi fajnych ludzi, lubi wspólnotowość, to jest dobry adres. Ja wspomnę jeszcze, że dzień przedtem, mianowicie 5, to jest piątek, od godziny 10 do 12 organizujemy comiesięczne śniadanie piątkowe, śniadanie po polsku i ono będzie też już w znaku urodzin. Także kto chce nam pogratulować, pobyć z nami, serdecznie zapraszamy na Panko na Schulze-Strasse.
0: Czyli rekapitulując, najbliższa sobota, 6 czerwca i ten plan powinien wyglądać tak, od 11 do 16 na Hatzfeldallee bierzemy udział w festynie Aktywna Polonia, nad którym notabene patronat ma także polska redakcja Radia Kosmo, a potem mamy 2 godzinki, żeby przemieścić się na Pankow i od 18 można pogratulować Agacie i nie tylko jubileuszu 14-lecia Sprachkafe Polnisz w dzielnicy Pankow. Właśnie. Słuchajcie, na zakończenie chciałbym poprosić was o dokończenie takiego zdania. Za kolejne 14 lat chciałabym, albo chciałbym, żeby...
3: żeby byli młodzi ludzie, którzy poprowadzą dalej kafejkę.
1: Ja również stawiam na młodzież i chciałbym, żeby ten klub FC Polonia Berlin prowadziła nasza młodzież dotychczasowa, która gra teraz w piłeczkę, i żeby było jak najwięcej młodych osób do prowadzenia tego klubu.
2: Ja się też dołączę do tego i też bym wszystkich młodych chciał zachęcić właśnie do wsparcia organizacyjnego w wszystkich stowarzyszeniach, klubach sportowych, bo wydaje mi się, że akurat wy jesteście najważniejsi, właśnie te młode pokolenie, i angażujcie się wszędzie.
0: Prawie się zdążyliśmy pożegnać, ale Adrian, ty jeszcze chciałeś w naszej sprawie, że tak powiem.
1: Tak, jeszcze tylko z króciutkim apelem tutaj do może włodarzy, do tych osób u góry. Chciałem powiedzieć tak, że takie wydarzenia jak nasz festyn pokazują, jak ważne są miejsca, które łączą ludzi. Dotyczy to nie tylko sportu, ale również mediów polonijnych. Kosmo od lat pełni taką rolę dla Polaków w Niemczech i bardzo chcielibyśmy, żeby ten głos nadal był obecny.
0: My tym bardziej, jeśli tak mogę powiedzieć. Dziękuję ci za te słowa. No, decyzje dotyczące przyszłości Radia Kosmo i naszej polskiej redakcji zapadną niebawem, może w ciągu najbliższych dni, może w ciągu najbliższych tygodni. Będziemy oczywiście informować, no i będziemy się starać, żebyśmy byli z wami, mówię do gości, i z wami, mówię do słuchaczy, jak najdłużej oczywiście.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: A ja chciałbym podziękować wam za wizytę w studio, no i zaprosić na te imprezy, które szykujecie w najbliższy weekend i oczywiście później również. Agata Koch, szefowa polskiej kafejki językowej Sprach Cafe Polnisz w dzielnicy Pankow, Adrian Tomaszewski, prezes klubu FC Polonia Berlin, i Markus Kilian, prezes klubu Kosmos United, byli gośćmi podcastu Kosmo po polsku. Dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy.
0: Zapraszam oczywiście na te imprezy, także i ja. Tak jak wspomniałem, nasza redakcja Kosmo po polsku ma patronat medialny nad festynem Aktywna Polonia. Ale zapraszam też do naszych podcastów, z których możecie korzystać jak najbardziej aktywnie również. Znajdźcie nas w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds albo na stronie kosmopopolsku.de. Posłuchajcie, zostawcie komentarz, reakcję albo lajka. To pomoże nam docierać do jeszcze większej grupy słuchaczy, także tych, których spotkacie przy stoliku w Sprach Cafe albo na meczu FC Polonii bądź Kosmos United. Do usłyszenia, mówi wam dzisiaj Maciej Wiśniewski. Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.